0: lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
1: Szarą goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
2: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
1: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
3: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
1: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pożar w Puszczy Saskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać. Według szacunków dogaszenie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Najnowsze informacje zebrał Zbigniew Sapiński.
4: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni, powiedział dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Część sił i środków będzie odsyłana do jednostek macierzystych. Działania policji koncentrują się na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej nr 849 na odcinku Józefów Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
0: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizylą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
5: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę Grzegorz Braun.
6: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
5: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
7: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
5: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
0: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy w OXFM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
9: Dzień dobry.
8: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
9: To sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. No, na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne wymienianie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
8: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
9: To jest...
8: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
9: Oczywiście, że nas chroni. No. Pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy powództwo o ochronę dóbr osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
8: stronę. Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces. Żeby był proces możliwy, to musi znaleźć adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
9: Na pewno się znajdzie.
8: No ale przecież Mentzen jest posłem.

0: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
1: Mroczna historia III RP.
0: To też nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
1: A o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda?
0: Oczywiście, tak.
1: Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
0: Na tyle, na ile pamiętam instytucję ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli ta, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
1: No właśnie.
0: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
1: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć, czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
0: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, i traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdziedziniały, infantylny.
1: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
0: Czy chcesz być piękny i bogaty?
2: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
3: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
4: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
3: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
5: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
3: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
2: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwkleszczowe zapalenie mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
6: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
1: Jest trema przed egzaminem?
6: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
7: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
8: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
9: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
2: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koń. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
10: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
11: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
10: W jaki sposób będzie służył?
11: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
10: A jak długo koń służy?
11: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
2: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
12: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
2: Wylicza Justyna Matyja z Zielonogórskiego Magistratu. A co o placu sądzą właściciele psów?
13: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nesty sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
14: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
15: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
16: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, to zawsze do zabawy.
2: Inwestycja zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Zilewska.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
0: Podpisanie umowy dotyczącej SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe. Napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa. Oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Szarą goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
5: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
4: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
6: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
4: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pożar w Puszczy Saskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać. Według szacunków dogaszenie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Najnowsze informacje zebrał Zbigniew Sapiński.
7: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni, powiedział dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Część sił i środków będzie odsyłana do jednostek macierzystych. Działania policji koncentrują się na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej nr 849 na odcinku Józefów-Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
0: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizylą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
8: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę Grzegorz Braun.
9: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana.

0: Tutaj przesądzono o mojej winie.
1: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
2: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
1: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
3: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
5: Dzień dobry.
4: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
5: Sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. Na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne wywijanie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
4: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
5: To jest...
4: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
5: Oczywiście, że nas chroni. No. Pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy Powództwo o Ochronę Dóbr Osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
4: stronę. Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces, żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
5: Na pewno się znajdzie.
4: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
5: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.

0: możliwy proces, żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły. Na pewno się znajdzie.
1: Na pewno się znajdzie.
0: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
1: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.

0: co nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
1: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda?
0: Tak.
1: Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
0: Na tyle, na ile pamiętam instytucję ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli ta, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
1: Właśnie.
0: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
1: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć, czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
0: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdziecinniały, infantylny.
1: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
0: Czy chcesz być piękny i bogaty?
2: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
3: 118 przypadków boreliozy w Kujawsko-Pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
4: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
3: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
5: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale tu też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
3: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
2: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwkleszczowe zapalenie mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
6: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
1: Jest trema przed egzaminem?
6: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
7: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
8: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
9: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
2: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koni. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
10: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
11: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
10: W jaki sposób będzie służył?
11: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
10: A jak długo koń służy?
11: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
2: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
12: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
2: Wlicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
13: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nestli sobie radzi z przeskokami przez to

0: obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
1: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
2: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
3: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, to zawsze do zabawy.
4: Inwestycja zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilecka.

0: redakcji wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach

0: Polsku Safe będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu Safe.
2: Podpisanie umowy dotyczącej SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
3: Szarą goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji. Stąd pismo domagające się dymisji.
4: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żeśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
3: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
5: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
3: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
2: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pożar w Puszczy Saskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać. Według szacunków dogaszenie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Najnowsze informacje zebrał Zbigniew Sapiński.
6: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni, powiedział dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Część sił i środków będzie odsyłana do jednostek macierzystych. Działania policji koncentrują się na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej nr 849 na odcinku Józefów-Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
2: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizylą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
7: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę Grzegorz Braun.
8: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
7: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
9: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
7: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
2: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy w Vox FM, którą przeprowadził Jan Wrubel.
10: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
11: Dzień dobry.
10: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
11: To sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. No, na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne wbijanie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
10: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
11: To jest...
10: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
11: Oczywiście, że nas chroni. No. Pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy powództwo o ochronę dóbr osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać.

0: między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
1: stronę. Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz ponsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces. Żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
0: Na pewno się znajdzie.
1: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
0: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
1: Boże, mroczna historia III RP.
0: To też no, nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
1: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda?
0: Tak.
1: Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
0: Na tyle, na ile pamiętam instytucję ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli ta, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
1: Właśnie.
0: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które no, doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
1: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć, czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent.
0: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, traktuje nas, wyborców, w sposób taki, no, zdziecinniały, infantylny.
1: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
0: Czy chcesz być piękny i bogaty?
2: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przynoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
3: 118 przypadków boreliozy w Kujawsko-Pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
4: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
3: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
5: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
3: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
2: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwkleszczowe zapalenie mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
6: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
1: Jest trema przed egzaminem?
6: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
7: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
8: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
9: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
2: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koń. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
10: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
11: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
10: W jaki sposób będzie służył?
11: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
10: A jak długo koń służy?
11: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się

0: emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
1: Aquarius jest 8 koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
2: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
1: Wlicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
3: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nestli sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
4: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
5: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
6: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, to zawsze do zabawy.
1: Inwestycja zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM, Katarzyna.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na parkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

so keep moving.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
3: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
1: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
0: Podpisanie umowy dotyczącej SAFE skomentował nowy szef prezydenckiego BBN-u. To decyzja, która będzie miała konsekwencje prawne i finansowe, napisał w mediach społecznościowych Bartosz Grodecki. Wymiana ciosów między Ministerstwem Zdrowia i Naczelną Izbą Lekarską. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej resortu zdrowia. Wcześniej ministerstwo zarzuciło w publicznym oświadczeniu Naczelnej Izbie Lekarskiej utrudnianie współpracy. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
4: Szalę goryczy przelała kwestia lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. A według NIL resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji, stąd pismo domagające się dymisji.
5: To dla nas jest sytuacja absurdalna. Mamy ustawę, która obowiązuje i dostajemy pismo, które wzywa do tego, żebyśmy tego nie przestrzegali, bo oni znowelizują.
4: Mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że wszelkie decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się z pismem skierowanym do premiera.
6: Poczekam na to, co będzie w tym piśmie.
4: Katarzyna Kęcka swoje stanowisko piastuje od 2025 roku.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać. Według szacunków dogaszenie może potrwać kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. Najnowsze informacje zebrał Zbigniew Sapiński.
7: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni, powiedział dziś po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Część sił i środków będzie odsyłana do jednostek macierzystych. Działania policji koncentrują się na zabezpieczaniu i wyłączeniu z ruchu drogi wojewódzkiej nr 849.

0: Na odcinku Józefów Osuchy. To jest podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa służbom ratowniczym. Ta droga ma być do jutra do godzin porannych z ruchu wyłączona, a decyzja co do ewentualnego odblokowania tej drogi będą podejmowane w sobotę rano.
1: Na miejscu wciąż pracuje blisko 600 osób, w tym żołnierze WOT, którzy przy użyciu dronów monitorują teren z powietrza. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi. I znów to się nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Szczegóły zna nasz reporter Miłosz Stępień.
2: Europoseł miał usłyszeć zarzuty, w tym o bezprawne pozbawienie wolności. Zamiast tego złożył wniosek o zmianę prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych, zarzucając śledczym polityczną nagonkę. Grzegorz Braun.
3: Tutaj wydano na mnie wyrok, a przecież prokuratura nie jest odwyrokowana. Tutaj przesądzono o mojej winie.
2: Obrona twierdzi, że śledczy naruszyli zasadę domniemania niewinności. Prokurator Damian Pownuk potwierdza z kolei, że polityk po prostu wyszedł.
4: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora.
2: Prokurator dodaje, że bez odpowiedniego postanowienia nie było możliwości fizycznego zatrzymania posła w gabinecie. Decyzja o dalszych krokach ma zapaść w najbliższych dniach.
1: Na piątkowe wydarzenia we Wrocławiu zareagował już prokurator generalny. Waldemar Żurek wydał śledczym polecenie, aby przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi składano też taki o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Koniec z lekceważeniem instytucji państwa, podkreślił prokurator generalny. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marcin Wolny, Fundacja Helsińska.
6: Dzień dobry.
5: No i proszę pana, bardzo takie dobre pytanie. Czy jak ktoś powie o kimś, że jest nienormalny, to jest tak zwane procesowe, to jest taka wypowiedź procesowa?
6: Sąd będzie oceniał, czy jest procesowo, czy nie. No, na pewno nie jest to, moim zdaniem, wypowiedź, która mieści się w ramach debaty publicznej. To już jest jakaś forma znieważenia jednak. I myślę, że to niepotrzebne wymienianie takich szpil. Wolałbym raczej merytoryczną krytykę w stronę zwłaszcza głównego dowódcy Rzeczpospolitej Polskiej.
5: Kto by nie wolał, ale oto rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski stoi wczoraj przed dziennikarzami i mówi tak trochę jak na schodach klasztoru w Jasnej Górze, taka jest atmosfera, podpisuje się pod słowami Sławomira Mentzena. Myślę, że ma rację, mówiąc, że generał jest nienormalny. Trudno się nie emocjonować, dodaje potem Machulski, gdy chodzi o przetrwanie państwa polskiego.
6: To jest...
5: Ale czy prawo nas chroni przed czyimiś emocjami?
6: Oczywiście, że nas chroni. No. Pan generał oczywiście może skorzystać z dróg, które przewiduje KK czy Powództwo o Ochronę Dóbr Osobistych. Nie wiem, czy to jest konieczne, bo byłby pewnie taki efekt Streisand, tak? Że ta wypowiedź byłaby multiplikowana i ona by się szerzej rozniosła i jeszcze była jakaś łatka cenzora. Natomiast no, to jest dowód obniżania standardów debaty publicznej. No, nie powinniśmy tak rozmawiać między sobą w przestrzeni publicznej, wzywając kogoś od nienormalnych. Zdecydowanie to jest krok w złą
5: stronę. Ale chcę pana dopytać, bo mnie to strasznie jakoś intryguje. Być może nie jest to warte aż takiego podniecenia, ale widzi pan mnie, mam twarz pąsową, ręce mi się trzęsą, bo myślę tak, no dobra, i teraz będzie możliwy proces, żeby był proces możliwy, to musi znaleźć się adwokat, który będzie bronił generała Kukuły, na pewno się znajdzie.
6: Na pewno się znajdzie.
5: No, ale przecież Mentzen jest posłem.
6: Tak, no ale jest posłem opozycyjnym, więc ta droga do uchylenia mu immunitetu potencjalnie nie jest tak długa.
5: Boże, mroczna historia III RP.
6: To też no, nie najlepiej świadczy generalnie o standardach parlamentarnych. Myślę, że nie ma co dłużej się rozwodzić na temat tej wypowiedzi.
5: Ale o prezydencie to zawsze warto się rozwodzić, prawda? Zaproponował referendum wczoraj pan prezydent. Powiedział, że tak musi być. I w tym referendum odwołał się do decyzji narodu w sprawie implementacji Zielonego Ładu. Czy to jest możliwe, żeby referendum spowodowało, aby jakiś przepis prawny, bardzo rozbudowany, przestał być implementowany?
6: Na tyle, na ile pamiętam instytucje ogólnokrajowego referendum, to nawet decyzja narodu podjęta w wiążącym referendum, czyli ta, gdzie frekwencja jest osiągnięta, musi być implementowana przez akt parlamentu, czyli parlament musi przyjąć jakąś ustawę.
5: Właśnie.
6: I to jest jeszcze drugi stopień, bo kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej nie jest regulowana przez polskie prawo, tylko jest regulowana na poziomie unijnym i to nawet są kierunki polityki, które przyjmuje Rada Unii Europejskiej, więc Rada Europejska, przepraszam. I tutaj musimy pamiętać o tym, że to są

0: jednak działania obozu Zjednoczonej Prawicy, które doprowadziły do tego. To tam nie było, o ile dobrze pamiętam, sprzeciwu względem tej polityki.
1: Czyli pytanie referendalne powinno brzmieć. Czy jesteś za tym, aby dać po łapach obecnej koalicji rządowej oraz poprzedniej, pisowskiej, bo oni wszyscy zrobili to samo, ale chyba inne pytanie zaproponował pan prezydent?
0: W ogóle to jakość tego pytania urąga inteligencji, mam wrażenie, i traktuje nas, wyborców, w sposób taki, zdzieciniały, infantylny.
1: W skrócie, czy chcesz drożyzny, czy chcesz, żeby było dobrze?
0: Czy chcesz być piękny i bogaty?
2: Rozmowę Jana Wróbla możecie znaleźć na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. Szczegóły Dawid Olszewski.
3: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
4: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
3: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
5: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
3: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
2: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Jest stresik, przyznają ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
6: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
7: Jest trema przed egzaminem?
8: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
9: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
10: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
11: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
2: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Straż Miejska w Łodzi zyskała nowego czworonożnego strażnika. Dzięki budżetowi obywatelskiemu już niebawem na ulicach porządku będzie pilnować koni. O więcej zapytał Daniel Tekliński.
12: Łódź zyskała nowego strażnika miejskiego. Kto to jest?
13: Jest to Aquarius, 6-letni wałach pochodzący z Wielkopolski. Adrianna Amruszkiewicz, Straż Miejska w Łodzi.
12: W jaki sposób będzie służył?
13: Będzie wraz z innymi naszymi kopytnymi funkcjonariuszami patrolował tereny zielone, lasy oraz parki na terenie miasta Łodzi oraz zabezpieczał imprezy masowe.
12: A jak długo koń służy?
13: Tak naprawdę koń służy tak długo, jak mu pozwala na to zdrowie. Obserwujemy nasze konie, na ile jeszcze są w stanie wraz z nami pracować i dopiero kiedy już widać, że po prostu należy mu się emerytura, to wtedy na nią przechodzi.
2: Aquarius jest 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży. Tymczasem zielonogórskie psy mają swój tor przeszkód. Na osiedlu Zacisze powstał pierwszy taki plac wyposażony w profesjonalne przeszkody.
14: Mamy tam tunel do przejścia, jest kładka do agility, są obręcze do przeskoków z regulacją, co też jest ważne, ponieważ mamy różnej wielkości psy. Jest równoważnia, są słupki do slalomu, różne drążki do przeskoków, jest labirynt.
2: Wlicza Justyna Matyja z zielonogórskiego magistratu, a co o placu sądzą właściciele psów?
15: Na razie ćwiczymy. Póki co bez smaczków Nespi sobie radzi z przeskokami przez tą obręcz, ale myślę, że jeśli dobrze ją tutaj zachęcę, to uda się wypróbować pozostałe przeszkody.
16: Zobaczę, czy mój piesek akurat przejdzie cały ten tor tutaj.
17: Ja nie mam psa, ale widzę z okna, jak się bawią.
18: Nie miałem jeszcze okazji korzystać z moim psem tutaj, natomiast wydaje mi się fajna inicjatywa, bo zawsze do zabawy.
2: Inwestycje zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała 207 tysięcy złotych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna.

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: To może zabrzmieć trochę szokująco, trochę może prowokacyjnie, ale fakty są takie, że Polacy przestają pić wódkę.
2: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
3: Nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
4: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
2: No właśnie.
4: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu. Wiesz? Ja radzi o... trzeba.
2: Proszę?
4: Ja radzi o... trzeba.
5: Świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
6: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
5: Tego...
6: strata zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek z twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów.
5: Co? Kawa normalnie, tam jakaś herbata.
7: Herbata, macza.
2: Polacy już nie chcą wódki pić.
8: Jak my cały czas pijemy wódkę. Wczoraj piliśmy.
9: Wódeczka, zdróweczka.
8: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne, o, piją. Takie różne piją. Albo w piłkę grają, o.
10: Przez wódkę nikt nie wygrał. Życie się traci.
11: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Konserwacja trzeba do pokarmowego.
2: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
12: A ma pan?
1: W ciągu ostatniego roku ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych całkowicie zrezygnowało z kupowania mocnych alkoholi. Jak wynika z raportu firmy YouGo, coraz więcej osób świadomie ogranicza nie tylko wysokoprocentowe trunki, ale też cukier w codziennej diecie. Nas jednak najbardziej dzisiaj interesują te mocne alkohole. Co się stało z Polakami? Dlaczego już nie chcą pić wódki? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Teraz będzie kilka refleksji z okolicy Placu Szembeka w Warszawie. Gdzie, jak gdzie, ale tam wódka wciąż jeszcze jest rarytasem.
2: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
3: Jak to?
2: No rezygnują z mocnych alkoholi Polacy.
3: To nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
2: Myśli pan?
3: No pewnie.
2: No ale 300 tysięcy gospodarstw domowych w ubiegłym roku zrezygnowało.
3: Statystyki. Pan pójdzie do sklepu, to pan zobaczy.
2: No.
3: Na przystankach leżą małpki.
2: No to
3: no
2: tak.
3: Jak to? No duch w narodzie cały czas żywy. Wreszcie się ten lud wytrzeźwieje może. Może chcemy brać udział we własnym życiu.
2: Są badania, że rezygnują Polacy.
13: Aha, pan stanie tu na Placu Szembeka, zobaczy pan jak nie chce.
2: A, że nie rezygnują tutaj nie. Akurat?
13: Tu nie rezygnują. Patrząc na to, co się dzieje, to nie
3: wystarczy biedem. Wyjść na ulicę, popatrzeć tak jak u nas pod parkanem.
13: Tak.
3: Sterta małpek leży.
2: Tak. A tak naprawdę są niektórzy wciąż tam kultywują tradycję, wiadomo, ale...
3: Nie wchodzą pół litrówki, a wchodzą małpki.
2: No ale to zawsze trochę mniej.
13: A czy ja
3: ale
13: wiem.
3: Częściej.
13: Ale częściej raczej.
1: Na ulicy, no, nie widać tej rewolucji. Wszędzie walają się puste butelki, te małpki w szczególności. No ale... Teraz będą wypowiedzi młodych ludzi, bo te statystyki to jest głównie konsekwencja ich wyborów. Dlaczego młodzi ludzie już nie piją wódki? No i innych mocnych alkoholi.
4: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
2: No właśnie.
4: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu.
2: Ale dlaczego właśnie nie lubisz? Bo kiedyś to, wiesz, wszyscy ludzie po prostu...
4: No bo kiedyś PRL to po szklanie na rusztowanie, tak?
2: No to jest.
4: A teraz... To szklanie i zrusztowania.
2: 16% ludzi, teraz jest takie badanie, mówi, że w ogóle zamierza zrezygnować, czy ograniczyć bardzo mocno alkohol. Skąd to się wzięło?
4: Nie, ja nie lubię, no ja po prostu nie lubię alkoholu. Nie to, że to wynika z tego, że mam jakieś tam dziwne akcje w głowie, czy coś, tylko po prostu nie lubię alkoholu. Nie lubię smaku alkoholu.
2: No to wiesz, to mało kto lubi, ale kiedyś to, wiesz, nos się zatykało i się piło, a...
4: Nie lubię później tego kaca, później tego wszystkiego. Niektórzy czytają książki na hobby, niektórzy piją alkohol. Wiesz? Ja radzi o...

0: trzeba.
1: Że?
0: Biorę ciało trzeba.
2: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki? Tak jest.
3: Dlatego, że świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
2: Wy też nie pijecie w ogóle alkohol?
3: Ja bardzo okazjonalnie, natomiast o wiele mniej niż kiedyś, więc ta świadomość rośnie i wydaje mi się, że...
4: Tak, ja chyba tylko białe wino na wakacjach z żoną. Tylko.
3: Ale dlaczego?
4: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia. Strata zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek, twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów w twoim organizmie,
3: ja
4: wszystkiego.
3: Ja inaczej. Dlaczego pan na przykład nie bierze kokainy albo nie śpachaliny?
2: No, bo to niezdrowe rzeczywiście.
4: O, właśnie. Alkohol jest zdrowy?
3: Zabija.
4: Alkohol zabija.
3: Jedno i drugie zabija. To jest choroba chroniczna i ona w dłuższej perspektywie zabija.
4: Ja myślę, że coraz więcej aktywności na świeżym powietrzu, że generalnie jeżeli jest sobota, to nie śpimy do 13 z bólem głowy, tylko wstajemy o 7, idziemy na rower, idziemy na siłownię, jedziemy w góry z dzieckiem na spacer, na basen.
2: Spotykasz się ze znajomymi na mieście i co robicie?
3: Rozmawiamy na trzeźwo, nie musimy się znieczulać alkoholem.
2: Ale co, kawa normalnie, tam jakaś herbata?
3: Herbata, matcha, cokolwiek takiego, woda.
2: Matcha.
3: Matcha albo wrzątek z cytryną. Różne są alternatywy. Nie trzeba się trudzić etanolem, żeby się dobrze bawić.
4: Po co?
5: Powiem szczerze, że ja na przykład wolę się przespacerować gdzieś, niż na przykład iść na piwo. Może też kwestia tego, że młodzież coraz więcej takich rzeczy do roboty ma. Teraz to są eventy, teraz są kawiarnie przeróżne, tyle tych różnych kocich jest, japońskich i innych takich. Jest po prostu z czego wybierać.
2: Aha, że kiedyś nie było co robić, no to co? No to się napijemy, tak?
5: Tak, no.
2: A teraz...
5: Jak już się spotykam ze znajomymi, no to czasami jest ten mocny alkohol, ale no ja nie lubię tak odpaść na imprezie po 2 godzinach. Tylko wolę posiedzieć dłużej, pooglądać coś razem, posłuchać muzyki.
2: Ale to co, nie lubisz się upić po prostu?
5: Powiem szczerze, że ja już teraz obecnie nie lubię.
2: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki, rezygnują z picia wódki?
6: Przepraszam, ja słabo mówię po polsku, jestem Białorusinem.
2: A pan pije wódkę?
6: Nie.
2: A dlaczego?
6: No nie podoba.
2: No widzę, że właśnie pan tak na sportowo dzisiaj. No. Czyli co, bieganie, jogging?
6: Bieganie, góry, na rower.
2: Ale to co, Białorusini też już nie piją wódki?
6: No ja nie.
2: A, pan akurat nie.
6: No tak.
2: A jak to u ciebie na przykład, jak się spotykasz ze znajomymi?
7: Ja właśnie jestem po miesiącu przerwy od alkoholu i z przyjemnością wróciłam, ale do degustacji, a nie dużego picia. Także...
2: Ale to po co ludzie sobie robią te przerwy, wiesz, to kiedyś sobie...
7: Wątroby.
2: Proszę?
7: Wątroby. Chyba umiemy się bawić bez.
2: A to już...
7: Dziwne, prawda?
2: W jaki sposób, że co, że...
7: Po prostu, na trzeźwo. Mamy tyle bezalkoholowych rzeczy, że są alternatywy.
8: A nie piję.
2: Nie pijesz?
8: Wódki nie.
2: A dlaczego nie?
8: Bo wódka mi nie smakuje.
2: A, że chodzi o smak, tak? No ale to kiedyś no też nie smakowało, ale to nie przeszkadzało ludziom, wiesz, to nie smakowało, a i tak pili, no.
8: No każdy lubi, co lubi, nie?
2: No ale to dlaczego, wiesz, ludzie już się nie chcą upić?
8: Może czas w ogóle zalegalizować, nie, i zacząć palić.
2: A, że... Rozumiem.
9: Młodzież ma teraz zupełnie inne priorytety. Pokolenie, no to takie 40+, powiedzmy, to jeszcze raczej podtrzymuje tradycje. Robią, co mogą. I dziwią się. Dla nich te statystyki to jest jednak szok.
10: Co ludzie powiedzą?
2: Polacy już nie chcą wódki pić.
11: Jak to? Jak my cały czas pijemy wódkę? Wczoraj piliśmy.
12: Wczoraj moja
13: wódeczka, zdróweczka.
12: Mojego kolego rodziny, Artura, drugie urodziny, to wódka się lała bociana, tam za bocianem. I nie ma siana. Mekambe się kłania i pozdrawiam wszystkich moich fanów.
2: No tak, ale ty już też miałeś przestać pić, obiecywałeś ostatnio.
12: Byłem w Wariatkowie 1,5 miesiąca.
2: I co? I nie piłeś nic?
12: Wyszedłem na przepustkę i wypiłem piwo i mnie nie wpuścili.
2: A.
12: Wyjazd zostałem.
2: Czyli nie udało się.
12: Przez łódkę nikt nie wygrał.
2: No tak. No.
12: Życie się traci.
2: To co ci młodzi robią, jak nie piją, wiesz, spotykają się i co?
11: No spotykają się tam...
12: Młodzież jest teraz inna, rozumiesz?
11: Inna jest po prostu młodzież.
12: Młodzi to... O, konopia.
11: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne, o, piją, takie różne piją, takie różne piją, widziałem, albo w piłkę grają, o, przepuśćmy, napije się piwa tam jakiegoś desperadosa i grają w piłkę.
2: Ale to chyba dobrze, że w piłkę grają zamiast wódkę pić.
14: Proszę bardzo, to jest wychowanie, rodzice wychowują dzieci, szkoła pomaga w wychowaniu. Od rodziców zależy, jak dziecko się wychowa.
2: No ale rodzice przecież pili wódkę, a młodzi teraz nie chcą pić. Może
14: no
2: na przekór rodzicom?
14: Ja mam syna, który w ogóle ani nie pani, ani nie pije.
2: Rezygnują z tej wódki. O co chodzi?
15: Bo to gówno nie jakość tej wódki. Wszystkie są jednakowe, tylko naklejki się zmieniają.
2: A to co, to kiedyś były lepsze te wódki, czy o co chodzi?
15: Ja miałem takiego znajomego, który był w wytwórni spirytusu. Kiedyś się z nim spotkałem i on mówi, a daj ty mi święty spokój. Życia, nie życia, wszystko z jednego i samego kotła iść.
2: Aha, czyli pan...
15: Tylko naklejki się zmieniają.
2: Kiedyś to wiadomo, imieniny, spotkanie, się spotykali ludzie, wódka na stół i łoili tam te gorzałe.
15: Kiedyś po godzinie 17 przykładowo ta Warszawa dudniła. Zawsze było tak, że padło się ku nagać po robocie, jak się kończyło praca koło 14, padło się ku nagać do pierwszego lepszego baru, przykładowo gdzie go wzięło się kurczę w radę, przykładowo pół litra na trzech, zjadło się, wypiło, wyszło się.
2: Co i potem do domu taki pijany człowiek wraca?
15: Nie, to tam jak się wypiło, we trzech ku nagać pół litra, to tyle co nic. A. No się przyjechało, się ku nagać, przykładowo tramwajem czy autobusem, to im się doszło do domu, to wywietrzało.
2: No tak. No.
15: A dzisiaj to jest kurwa tragedia. Bo trzech pójść kupić pół litra, no to kurwa na drugi dzień dziw głowy nie rozwala. Jakoś jeszcze jest popsuta i to jest dużo.
2: Jakość wódki, że zła wódka jest, niedobra.
15: Nie ma co.
2: Czy pan podejrzewa, że ludzie nie piją dzisiaj, bo jest po prostu niedobra wódka złej jakości, a kiedyś była dobrej jakości, to się ją piło? Nie.
15: Była jakość dobra i jak.
2: Może też pan był młodszy i wtedy wie pan mniej głowa bolała po tej wódce.
15: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Jestem za tym, żeby wypić dla samego siebie. Konserwacja przewodopokarmowego. Była możliwość zrobienia.
2: Młodzi to w ogóle nie chcą wódki pić.
0: To, ale za to piwo w zamian. No, piją czy tam coś?
2: No coś tam.
0: Czy to jakieś inne używki?
2: No ale że mocnych alkoholi nie chcą pić.
0: No nie wiem czemu.
2: U panów jakby cały czas ten mocny alkohol
0: tak.
2: Występuje.
0: Zgadza się.
2: Dlaczego ta młodzież rezygnuje, że co, że niezdrowe, że...
0: No być może niezdrowe dla nich. Raz popił strusz się czy tam coś i
2: a.
0: Później już nie rusza drugi raz.
2: Aha, że tu pokolenie już starsze to zaprawione.
0: Zahartowane.
2: Aha, czyli co, u was cały czas jednak nie ma tak, że rezygnujecie panowie, tylko...
0: Nie, podtrzymujemy tradycję.
2: Rozumiem, pan tradycjonalista. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Polacy już wódki nie chcą pić właśnie. Że...
0: Jak nie chcą pić? Ja piję cały czas.
2: Ale że rezygnują Polacy z wódki właśnie, z mocnych alkoholi.
0: Nie, to nieprawda.
2: Prawda? A to co ci młodzi robią, jak nie piją właśnie?
0: A tego to nie wiem.
9: No to już ustaliliśmy, że młodzież to teraz pije raczej kawę, herbatę, matcha oraz wodę z cytryną. No i w piłkę grają.
1: 3 lata nie piję alkoholu i się czuję z tym dobrze.
2: Ale w ogóle?
1: W ogóle. 10 lat piłem, DJ-owałem.
2: A, no
1: i to był moment. Mhm. I brakuje mi klatek, że tak powiem, wspomnień. No okazuje się, że po prostu organizm, człowiek musi odpocząć, przyjąć do siebie tak, że jesteśmy w jakimś stopniu słabi, tak? No i poszukać pomocy, bo próbowałem sam, było z marnym skutkiem. Trzeba się do wielu rzeczy też przyznać, dużo pracy zrobić. Trzeba szukać tych pozytywów, tego chociaż jednego, na przykład, że chleb ładnie pachnie, że woda jest smaczna i ja szukałem w takich rzeczach.
2: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
16: A ma pan?
2: A nie, no to nie mam akurat. Nie wziąłem ze sobą.
16: Dlatego nie piję.
2: Dzisiaj właśnie o niepiciu robimy. Jakbym robił o piciu, to bym przyniósł może, ale że dzisiaj o tym, że nie piją, to nie ma. No dobra, wszystkiego dobrego.
16: Najlepszego.
9: Najlepszego i na zdrowie. Tym tradycyjnym, choć no, coraz rzadziej słyszanym na rozmaitych spotkaniach towarzyskich toastem. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
10: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
17: Reklama.

0: Kupak za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa? I ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja.

0: do promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość,

0: zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Firmy zbrojeniowe czekają na pieniądze. Polska jako pierwsza podpisała umowę w ramach SAFE. Łukasz Litewka prawidłowo poruszał się po drodze. Prokuratura przekazała najnowsze informacje w sprawie tragicznego wypadku. Warszawa dołącza do Nocy Muzeów. Posłuchajcie, co będzie się działo. Minęła 10. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz przedstawiciele rządu. Tym tematem wiadomości o 10 otwiera Michał Skolimowski.
13: Premier Donald Tusk mówił o przełomowym momencie i zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
14: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
13: Rząd deklaruje, że blisko 90% funduszy trafi do polskiego przemysłu. Część m.in. do firmy Mesko ze Skarżyska Kamiennej, która, jak mówi członek zarządu spółki Krzysztof Marwicki, wyprodukuje sprzęt nie tylko dla polskiej armii.
15: W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
13: Jeszcze w maju Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych umów na zakupy, które będą już finansowane z programu SAFE.
12: Michał Skolimowski, dziękujemy. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Polityk w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
16: Jak wynika z relacji jednego ze świadków, popartej dodatkowo analizą danych telekomunikacyjnych, w chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną.
12: Ale co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
16: Jak wynika z relacji jednego ze świadków, popartej dodatkowo analizą danych telekomunikacyjnych, w chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną.

0: Przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
1: 3 minuty później świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcy, który znajdował się w głębokim szoku i nie był w stanie osobiście wezwać pomocy. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Wciąż czeka też na wyniki pracowników przedszkola. Nowe przypadki pojawiły się w tym samym czasie co 2 pierwsze, czyli na początku tygodnia. Jednak dopiero teraz wypłynęły, przyznaje Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
2: Część rodziców nie zgłosiła się do lekarza, natomiast ci, co się zgłosili, no to niestety, ale lekarz nie rozpoznał salmonelle. Tylko stwierdził biegunkę.
1: Dzieci są w dobrym stanie, przebywają w domach. Pod lupę wzięto też ich rodzinę. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich jest zamknięte do odwołania. A na koniec jeszcze Warszawa i Noc Muzeów, lustra, eksperymenty i nocne obserwacje nieba. Tak zapowiada się noc w Centrum Nauki Kopernik. W przyszłą sobotę będzie można zobaczyć specjalne pokazy naukowe i odwiedzić planetarium.
3: Będzie można oglądać dwie gwiazdozbiory, które widać teraz na niebie, a potem także wyruszyć w imersyjny lot przez pierścienie Saturna, aż po krawędź Wszechświata.
1: Mówiła Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Łącznie zaplanowano ponad 380 wydarzeń. Dzisiaj słonecznie jedynie na północnym zachodzie i na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju dużo więcej chmur. Mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, przez 16 w centrum kraju, do 17 kresek na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Rozpogodzeń możemy spodziewać się dopiero po południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
4: Wypadałoby zacząć jakimś klasykiem, więc mogę powiedzieć, że nadejszła wiekopomna chwila, bo przecież jest sobota, czyli dzień wolny, aczkolwiek wiem, że są też takie osoby, które ten dzień mimo wszystko spędzają w pracy. Dajcie znać, co u Was. 609 869 869. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

U mnie sobota co prawda nie pracująca, ale jestem z żoną na zakupach i to dopiero drugi sklep, a ja mam już serdecznie dość, pisze Rafał. Rafał, chłopie, ja wiem, co to znaczy być z kobietą na zakupach. Co ja ci mogę powiedzieć? No jeszcze jakieś 5, 6, może 7 sklepów i wrócisz do domu.

0: Utwór, który bardzo, ale to bardzo zyskał waszą sympatię. Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM w rytmie hitów. A propos hitów, to jeszcze w tej godzinie między innymi Modern Talking, czyli polecimy klasykiem, no i będzie coś świeższego, czyli Keanu Silva.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Pastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

Jeśli ktoś nie wie, to teraz się dowie, że dzisiaj mamy dzień okulistyki, więc warto zadbać o oczy. W ogóle powinniśmy każdego dnia dbać o oczy. Ja mam takie wrażenie, że niektórzy zapominają, że wzrok jest bardzo ważny. Szczególnie to widać na ulicach, na drogach. Wtedy mam wrażenie, że ludzie zapominają zabrać oczu i mózgu z domu.

0: Dobre, bardzo to dobre. Dobre, bo polskie. Sibul, DJ Is Your Second Name w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 11 na naszych zegarach. To czas najświeższych wiadomości. Być może u was czas drugiego śniadania i kawy. Niezależnie co robicie, gdzie jesteście, Vox FM jest z wami.
1: Vox. Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji.

0: 24 rokiem życia mogą wykonać badanie bezpłatnie.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Teatr zamiast codziennej więziennej rutyny, osadzeni z aresztu śledczego przy ulicy Smutnej w Łodzi obejrzeli wyjątkową odsłonę Kartoteki Tadeusza Różewicza, przygotowaną przez Teatr Jaracza.
2: Sam spektakl, gra aktorska, fantastyczny scenariusz, scenografia pozwala osadzonym na to, żeby móc znaleźć siebie, właśnie wzbudzić tą refleksję.
1: Tłumaczy Daria Sadowska z aresztu śledczego w Łodzi. Spektakl obejrzało łącznie 100 osadzonych. Zimno znów do nas dotarło. Jeszcze dziś IMGW planuje wydać ostrzeżenie przed przymrozkami. Mogą one obowiązywać w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Z kolei jutro według synoptyków mogą pojawić się burze. Tu również spodziewane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. A dzisiaj w sporej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu.
3: Godzina 11 już na naszych zegarach. I co to oznacza? Ano chociażby to, że to kolejna wspólnie spędzona godzina w rytmie hitów. A propos hitów, tych na pewno nie zabraknie, warto być z nami. W tej godzinie powiem również, że narzekanie czasami może być korzystne, więc od czasu do czasu możemy ponarzekać. Ale szczegóły za kilka chwil. Michał Trawka, dzień dobry.

Calvin Harris w Vox FM. Obiecałem, że będzie o narzekaniu, więc uwaga, słowa dotrzymuję. Wspólne narzekanie zbliża ludzi, tak twierdzą naukowcy. To ja mam teraz taki pomysł. Ponarzekajmy sobie dzisiaj wszyscy. A co? No przecież na pewno każdy ma na co narzekać. 609-869-869. Pod ten numer możecie wysyłać swoje narzekania i swoje zażalenia.

0: Ja chciałbym ponarzekać, bo żona nie zrobiła obiadu, ale bardzo się boję, bo boję się, że jak zacznę narzekać, to jutro też tego obiadu nie zrobi, pisze do nas Krzysiek. Słuchaj, Krzychu, chłopie, no, co ja ci mogę powiedzieć? Może po prostu twoja żona od razu gotuje na 2 dni.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł.

0: 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.

We sit together on the sofa with the music way down.

Pretty Woman w Vox FM. Wracamy do naszego narzekania. Jak wszyscy narzekają, to ja też chcę, pisze Ania. Od tygodnia proszę swojego męża, żeby w końcu zrobił porządek w garażu. Twierdzi, że nie muszę mu codziennie przypominać. Słuchaj, Ania, tak sobie myślę, no codziennie faktycznie, to może nie, ale może mu przypomni, ja wiem, za pół roku.

0: bardzo fajny, bardzo rytmiczny i bardzo taneczny numer. Amber w Vox FM w rytmie hitów. This is your night. Można sobie pośpiewać i potańczyć, jak ktoś faktycznie ma ochotę. A propos tańca i śpiewania, to za kilka chwil, godzina 12, wtedy też najświeższe wiadomości. Bądźcie z nami.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan

0: oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Uwaga kierowcy, spore utrudnienie na S17 na Mazowszu, to po poważnym wypadku. Włamywacz w domu Jana Bednarka groził piłkarzowi nożem. To ostatnie dni na powtórki i w poniedziałek rusza egzamin ósmoklasisty. Minęła 12, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Uwaga kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala, zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Z kolei w nocy w miejscowości Lubatówka na Podkarpaciu samochód wpadł do rzeki. W pojeździe było 5 młodych osób. 4 z nich trafiły do szpitala. Stan 2 poszkodowanych jest poważny, mówi Sara Banianowak z policji w Krośnie.
16: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Audi, 26-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. W pojeździe podróżowało 5 osób, 4 z nich została przewiezionych do szpitala.
15: Kierowca był trzeźwy. Chwilę grozy w Portugalii przeżył Jan Bednarek, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną. Zastał tam włamywacza. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, powiedz, co wiadomo na ten moment.
17: Jan Bednarek wraz z rodziną wrócili do domu wczoraj około 21.30 i natknęli się na włamywacza, donosi portugalski dziennik Rekord. Przestępca wyjął nóż i zaczął grozić piłkarzowi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Złodziej uciekł jednak z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Na miejsce od razu została wezwana policja, która prowadzi już śledztwo w tej sprawie. Jak dodaje portugalski dziennik, mimo szoku, Bednarek z rodziną noc spędzili w domu.
15: Jakub Krzyżak, dziękujemy. AI na rynku pracy. Dla jednych zagrożenie, dla innych nadzieje. Część młodych ludzi, przed którymi dopiero otwiera się rynek pracy, obawia się, że sztuczna inteligencja może odebrać im zatrudnienie. Inni traktują ją jako narzędzie, które będzie wspierać.

0: pracę, a nie ją zastępować. O szczegółach Dawid Olszewski.
1: Oliwia i Michał niedługo kończą szkołę. Oboje przyznają, że trudno im nadążyć za rozwojem technologii, choć widzą w niej nie zagrożenie, a nadzieję na rynku pracy.
2: Żeby być na bieżąco, naprawdę trzeba mieć bardzo dużo czasu.
3: No ja tutaj się uczę jako fryzjerka i na pewno robociki mnie nie wygryzą. Mogą pomóc wymyślać nowe trendy.
1: Zawody prędko nie poznikają, uważa Piotr Królikowski z firmy zajmującej się dostawą dronów.
4: AI nas może zastąpić? Ja uważam, że nie. Nie bójmy się technologii. Rozwijajmy się w niej. Na pewno, jeśli nie zostaniemy w tyle, zawody i praca będzie.
1: Coraz więcej uczelni otwiera kierunki i specjalności związane ze sztuczną inteligencją. Tak jest choćby w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Politechnice Bydgoskiej.
0: A z badania Pracuj.pl wynika, że 38% młodych Polaków w wieku od 18 do 24 lat obawia się, że sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na ich sytuację zawodową. Jednocześnie to właśnie pokolenie Z deklaruje największą znajomość narzędzi AI. Maturzyści już zaczęli, ósmoklasiści swój egzaminacyjny maraton rozpoczną w poniedziałek. Tego dnia ponad blisko 400 tysięcy uczniów napisze test z języka polskiego. Egzaminy potrwają w sumie 3 dni, to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Trochę się stresujemy, przyznają młodzi ludzie.
5: Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
6: Jest trema przed egzaminem?
7: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
8: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
9: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
0: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Niestety znów zimno do nas przybyło. Jeszcze dzisiaj MGW planuje wydać ostrzeżenie przed przymrozkami. Obejmą one województwa zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. Z kolei jutro według synoptyków mogą pojawić się burze i tu również spodziewane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dzisiaj w sporej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu.
10: I godzina 12 już na naszych zegarach, czyli taka pora około obiadowa się rozpoczęła. Ci, którzy faktycznie ten obiad w tym momencie jedzą, to oczywiście życzę smacznego. A kto jest w trakcie przygotowywania, to też może się pochwalić, co tam ciekawego dzisiaj u Was na talerzach. Michał Trawka, dzień dobry.

a ja dzisiaj obiadu nie robię, bo mam lenia, napisała do nas Dorota. Biorę męża, biorę dzieciaki i idziemy gdzieś po prostu do restauracji. Jest w tym wszystkim tylko jeden taki mały szczegół, bo mąż o tym wszystkim jeszcze nie wie. No i nie wie, że będzie musiał za to wszystko zapłacić.

0: utwór dla wszystkich tych pozytywnie zakręconych. Gordo i Loco Loco. Warto wchodzić na voxfm.pl i klikać w zakładkę Bestlista, bo tam ten utwór walczy o wasze głosy. Zachęcam, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media

0: grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

szybka i kompletnie bezpłatna. Absolutnie bezpłatna. Lekcja języka hiszpańskiego w Vox FM. Alvaro Soler i La Cintura. Jak to się sprawdzi, to zapraszamy. W każdą sobotę można poćwiczyć. Być może rozszerzymy pakiet. Już w kolejnych dniach będzie to język francuski, rumuński albo węgierski.

0: Dowiemy się, co się dzieje w Polsce i na świecie, a to jest niezwykle ważne. Ważne dla tych, którzy chcą być na bieżąco. A zakładam, że chcecie, prawda? Oczywiście, że chcecie.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Dron na Warmii i Mazurach. Służby przyznają to wojskowy bezzałogowiec. Od tego zaczynamy. Od dziś TISA na Węgrzech. Oficjalna zmiana władzy. Trwają uroczystości. Górale wyjdą z owcami na górskie hale tradycyjne Redyk, także na Sądecczyźnie. Minęła 13. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. I na początek pilne doniesienie z warmińsko-mazurskiego. W okolicach Bartoszyc spadł dron. Odnaleziono go na polu w miejscowości Osieka, około 20 km od granicy z Rosją. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jakie są pierwsze ustalenia służb?
12: Jak przekazała żandarmeria wojskowa, to wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Dron nie jest w żaden sposób uzbrojony. Maszynę znalazł przypadkowy przechodzeń, mówi mi podkomisarz Marta Kabelis z policji w Bartoszycach.
13: Policjanci pojechali na miejsce i potwierdziliśmy to zgłoszenie. Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową. Obecnie służby pracują na miejscu zdarzenia, aby ocenić, czy przedmiot generuje niebezpieczeństwo dla osób postronnych.
12: Dron został znaleziony zaledwie 20 km od granicy z Rosją. Pytałem policję i żandarmerię wojskową, czy to możliwe, żeby przyleciał właśnie stamtąd. Służby stwierdziły, że to wyjaśni śledztwo.
11: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Na Węgrzech oficjalna zmiana władzy. Zgromadzenie Narodowe, w którym większość konstytucyjną objęli deputowani partii TISA, Pétera Magyara, zainaugurowało swoją kadencję. Posłowie przysięgli wierność konstytucji i przysięgli sprawować swój mandat na korzyść kraju oraz narodu. Wybrano przewodniczącą zgromadzenia, potem przysięgę złoży premier i przemówi do 199 posłów. Na ten moment przed parlamentem czekają tłumy, powiewają flagi narodowe Węgier i Unii Europejskiej. Przyszliśmy

0: Chcemy tu, by na własne oczy zobaczyć koniec reżimu Viktora Orbana, mówili mieszkańcy. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Szczegóły zna Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę i wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: A informował o tym Michał Skolimowski. Obowiązkowe chipowanie, państwowe dopłaty do kastracji oraz zakaz trzymania psów na łańcuchach to główne postulaty trwającego dziś ogólnopolskiego protestu w obronie zwierząt. Pod hasłem "Mamy dość" manifestanci zebrali się w 15 miastach Polski, zwracając uwagę na przepełnione schroniska oraz systemowe luki w prawie. Protestujący przekonują, że dobrowolne, lokalne programy wsparcia organizowane przez samorządy to wciąż za mało, by wyeliminować problem bezdomności. Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień.
2: Nie mogę znieść widoku psów trzymanych na łańcuchach.
3: Z domu suk, które właściciel nie dopilnował, żeby nie miały młodych.
2: Czas najwyższy na zmianę i zrobienie porządku.
3: XXI wiek, a my tkwimy w średniowieczu.
4: Jak jednym słowem państwo opiszą obecną sytuację?
3: Pato.
5: Masakra.
6: Edyta Haduch chce pomagać zwierzętom. W ogóle nie walczymy z przyczynami. Oczekujemy konkretnych, zdecydowanych zmian systemowych.
0: Manifestacja we Wrocławiu potrwa do godziny 14. Redyki nie tylko na Podhalu czy w Pieninach, ale też na Sądecczyźnie i to już dziś. Stada owiec ze swoimi opiekunami przejdą przez Piwniczną Zdrój. Na turystów i mieszkańców czekać będą też inne atrakcje.
7: Najpierw będzie zmieszanie tych owiec, a potem w asyście muzyki regionalnej będziemy się udawać w kierunku Kokuszki i tam oczywiście już będzie szereg atrakcji, konkurs jagnięciny, konkurs strzyżenia owiec, pokaz instrumentów pasterskich, warsztaty kiszenia ziołowych herbat, warsztaty kręcenia batów, wystawa owiec.
0: Zapowiada burmistrz miasta Tomasz Michałowski. Nadpopracki festyn pasterski już od godziny 16. W ciągu dnia spore zachmurzenie, zwłaszcza na wschodzie i południu. Miejscami możliwe przelotne słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. W nocy zdecydowanie mniej chmur. Na południowym zachodzie i południu możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 1 stopnia do północy, na północy do 7 na południowym wschodzie. Miejscami w północnej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich temperatura przy gruncie może spaść do minus 4 stopni.
8: Są tacy, którzy twierdzą, że trzynastka jest pechowa, a ja uważam, że trzynastka może być szczęśliwa pod warunkiem, że jesteście z nami, z radiem Vox FM, bo to już godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się Michał Trawka i zapraszam na wspólnie spędzoną kolejną już godzinę.

to jeden z tych utworów, które jak się słucha, to aż tak człowiekowi ciepło się robi na serduchu, prawda? Wiecie, o co chodzi, też tak macie. No właśnie. Marshmello i Jonas Brothers w Vox FM w rytmie hitów, a za kilka chwil Michael Patrick Kelly i jego piękne szaleństwo.

0: Dzisiaj jest dzień okulistyki i tak sobie myślę, no coś trzeba o tych oczach powiedzieć. I uwaga, czytam. Oczy potrafią rozróżnić około 10 milionów kolorów. Tylko ktoś zapomniał dodać, że chodzi o damskie oczy. Bo męskie oczy tak wielu kolorów odróżnić nie potrafią. Panowie, no mam rację czy nie? Vox FM.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Czy w cenie jednego?
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

I kto kojarzy tę piosenkę? Ręka do góry. Ja myślę, że młodsza część załogi na pewno ją kojarzy, ale jeżeli chodzi o starszych, myślę, że też ze względu chociażby właśnie na wasze pociechy. Shakira i Zoo. Utwór, który pochodzi z animacji, z bajki Zwierzogród 2. Kto nie oglądał, to zachęcam.

0: John Fair, Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil 14. To czas, rzecz jasna, najświeższych wiadomości. Zakładam też, że o 14 część z Was skończy pracę. No, ci, którzy oczywiście dzisiaj pracują. Chyba że robicie jakieś prace porządkowe w domu. No te się nigdy nie kończą.
1: Vox FM. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Reklama.
6: Na miejscu służby na Warmii i Mazurach spadł dron, niewykluczone, że przyleciał z Rosji. Szukała go policja. W całej Europie odnalazł się w Polsce. 14-letni Maxim z Holandii, cały i zdrowy. Szczegóły za chwilę. Hollywoodzka superprodukcja.

0: Produkcja dotarła do Łodzi, kręcone są tam zdjęcia do nowej wersji Nieśmiertelnego. Minęła 14. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. To prawdopodobnie dron wojskowy przeznaczony do obserwacji. Chodzi o bezzałogowca odnalezionego koło Bartoszyc we wsi Osieka w Armińsko-Mazurskiem, około 20 km od granicy z Rosją.
1: Pierwsze czynności na miejsce zdarzenia wskazują, że jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Mówił nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Maszynę odnalazł przypadkowy przechodzień, dodaje z kolei Marta Kabelis z policji w Bartoszycach.
2: Policjanci pojechali na miejsce i potwierdziliśmy to zgłoszenie. Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową. Obecnie służby pracują na miejscu zdarzenia.
0: Służby na razie nie zdradzają, skąd dron się tam wziął, ani w jaki sprzęt był wyposażony. Nie ma też potwierdzenia, czy przyleciał z Rosji. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem wojskowej prokuratury. I na Warmii i Mazurach zostajemy. Tragiczny pożar domu wielorodzinnego w Szczytnie. Ogień wybuchł przed południem, zginęły dwie osoby. Część mieszkańców budynku ewakuowało się samodzielnie, trzem pozostałym pomogli strażacy. W jednym z mieszkań odnaleziono ciała dwóch dorosłych osób. Trwa ich identyfikacja. Przyczyna pożaru nie jest znana. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. W wiadomościach teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. I to właśnie w naszym kraju został odnaleziony przez policję. Zauważono go na przystanku pod Białymstokiem. Chłopiec był poszukiwany w kilku państwach. Nie wiadomo na razie, dlaczego Maksim zdecydował się na opuszczenie domu. Nieagresywni czy pijani mężczyźni, a młode kobiety. Jak się okazuje, to one są najbardziej agresywną grupą w gdyńskiej komunikacji miejskiej. To właśnie młode panie najczęściej naruszają przestrzeń osobistą naszych kontrolerów biletów. Zdradza nam Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
3: Ja niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który przychodził i pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję ugryziony, w ucho ugryziony, że został podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy, albo właśnie informują, że to kobiety próbują policzkować kontrolera biletów.
0: Z badań przeprowadzonych przez ZKM Gdynia wynika, że bez biletu jeździ około 10% pasażerów. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy. Na dworcu Łódź Fabryczna zwieziono tony sprzętu. Na zewnątrz agregaty prądotwórcze, dźwigi i podnośniki. Na kolejowych peronach wygrodzono wiele miejsc, ale dworzec funkcjonuje normalnie. Film powstaje w wielkiej tajemnicy. Nikt z ekipy nie chce rozmawiać, ale wiemy, że kręcone są zdjęcia do hollywoodzkiego Nieśmiertelnego. Na dworcu planie filmowym była Elżbieta Piotrowska.
4: Domyślasz się, co tu się dzieje?
5: To jest rozkładany plan filmowy. Coś tu się będzie działo, ale na razie rozkładają. Wszystko ogrodzone, wszędzie mnóstwo pudeł, bardzo, bardzo dużo jakichś tej kabli.
6: To jest ekipa filmowa.
7: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci. Jest rozłożone dużo rzeczy wokół, jakieś poogrodzone miejsca.
8: Pierwszy raz jestem na planie, nigdy nie widziałem.
4: Co tu się dzieje?
6: Nie wiem za bardzo, ja tutaj czekam na pociąg.
8: Tak, czekamy na pociąg.
0: Premiera Nieśmiertelnego planowana jest na przyszły rok. W głównych rolach Henry Cavill i Russell Crowe. A w ciągu dnia czeka nas spore zachmurzenie, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Miejscami możliwe są też przelotne słabe opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. W nocy zdecydowanie zobaczymy mniej chmur, a na południowym zachodzie i południu możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 1 stopnia na północy do 7 na południowym wschodzie. Niestety możliwe są przymrozki.
9: Godzina 15 już na zegarach, a my wracamy do naszego dzisiejszego narzekania, bo jak dobrze wiecie, z Vox FM wspólne narzekanie zbliża ludzi, więc na co chcecie ponarzekać? Dajcie znać 609 869 869.

Ja chciałam się dzisiaj wyspać, ale mój kot miał inne plany i o 4:30 zrobił sprint przez mieszkanie, po czym zrzucił doniczkę z parapetu, napisała do nas Patty. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, nie wiem dlaczego, ale mam, że on chyba od początku był na nie, co do tego storczyka na parapecie.

0: to utwór, który zagościł już jakiś czas, ale na dobre się rozgościł w naszej bestliście. Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM w rytmie hitów. Jak się podoba, to warto wchodzić na voxfm.pl i klikać w zakładkę bestlista. Tam są plusy, minusy, można głosować. Zachęcam.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

ten numer bez problemu, absolutnie bez problemu mógłby zostać letniaczkiem. Bo jak ja go słucham, to mam wrażenie, że jest lato, że jest fajnie, że jest ciepło, że jest przyjemnie. Andrea, Time to Pray. W tej godzinie również jeszcze coś dla fanów nieco bardziej klasycznej muzyki i mam tutaj na myśli chociażby Roxette. Bądźcie z nami.

0: reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Reklama.

0: to promocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, że się nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówię ci, że nie dasz rady. Odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź

0: proba.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Koniec ery Orbana. Czas na Petera Madziara. Na Węgrzech trwa historyczna zmiana władzy. Od tego zaczynamy. Jedna osoba z polskim obywatelstwem objęta nadzorem sanitarnym. To w związku z hantawirusem. Mniej żaglówek, więcej motorówek. Taki trend od kilku lat widać nad jeziorkiem w Iławie. I o tym powiemy na koniec. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie, zapewnia Peter Madziar. Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw w Zgromadzeniu Narodowym. Właśnie zakończyło się pierwsze przemówienie Madziara w parlamencie, któremu przysłuchiwał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, o czym mówił nowy szef rządu?
8: Peter Madziar zaczął od zapewnienia. Chcę jasno powiedzieć, tutaj w domu węgierskiej demokracji i konstytucyjności nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Później przeszedł do zapowiedzi rozliczeń poprzedniej władzy, podkreślił też rekordową liczbę uczestników wyborów, zapowiedział, że niedługo przedłoży ustawę o odzyskaniu majątku narodowego, zażądał też dymisji kilku urzędników, w tym prezydenta Tamasa Sulioka do 30 maja. Peter Madziar będzie rządził Węgrami przez najbliższe 4 lata, a jego rząd będzie składał się z 16 resortów.
7: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Jedna osoba z polskim obywatelstwem objęta nadzorem sanitarnym mogła mieć kontakt z pasażerem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Tak w rozmowie z nami powiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
9: Jest to osoba zdrowa, przebywająca w dalszym ciągu poza Polską, więc nasza rola polega w tym momencie na przekazaniu informacji o potencjalnym kontakcie, o objęciu nadzorem, o kontakcie telefonicznym i o samoobserwacji.
7: W razie jakichkolwiek objawów ma się zgłosić do specjalisty. Niewykluczone, że w najbliższych dniach nadzór obejmie kolejne osoby.
9: Trwa ustalanie list pasażerów, którzy mogliby być w kontakcie z potencjalnie osobami chorymi lub narażonymi i jeżeli będzie tam obywatel Polski, no to my takie powiadomienie uzyskamy.
8: Czyli na ten moment nie wykluczamy tego, że mogą być następne osoby objęte taką...
9: Nie wykluczamy absolutnie, wręcz myślę, że spodziewamy się.
7: Na pokładzie wycieczkowca odnotowano dotąd 8 potencjalnych zakażeń, z czego 3 chore osoby zmarły. Pozostałe 5 trafiło do szpitala. Gdy statek dopłynie na Teneryfę, pasażerowie będą odsyłani specjalnymi lotami na kwarantannę do swoich krajów. Strażacy nadal na pogorzelisku w Puszczy Solskiej, jak wcześniej zaznaczyły służby, dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni. W tej chwili sytuacja jest stabilna, nadal jednak trzeba zabezpieczać leśne tereny i miejscowe drogi.
10: Strażacy szukają tych zarzewi jeszcze ognia. Pamiętajmy, że część terenu tego lasu to jest torfowisko. Torf się bardzo długo pali, dogaszanie ewentualne pozostałości jeszcze po tym pożarze będzie trwało. Droga 849, droga wojewódzka w dalszym ciągu jest zablokowana z uwagi na prowadzone działania straży pożarnej.
7: Mówi nam starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Pożar w Puszczy Solskiej trwał od wtorku. Według dotychczasowych szacunków spłynęło 300 hektarów cennych przyrodniczo-leśnych terenów. W jakich okolicznościach doszło do wybuchu ognia, to wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Z każdym rokiem coraz mniej żagli i coraz więcej łodzi motorowych na jezioraku. Port w Iławie pracuje już jak podczas sezonu żeglarskiego. Jak mówi Marcin Woźniak, łódek na jeziorze przybywa, ale niekoniecznie żaglowych.
11: Więcej jest jednostek motorowych, mówimy tu o motorówkach, housebotach. Żaglówek jest coraz mniej, coraz większe łódki na jezioraku się pojawiają.
7: W tym roku w wakacje może nad jeziorami być tłoczno. Polacy z powodu burzliwej sytuacji międzynarodowej rozglądają się częściej za miejscówkami w kraju.

Weekend upływa nam póki co pod kątem chmur i przelotnych opadów deszczu, ale jutro będzie znacznie więcej słońca. Deszcz pojawi się jedynie na północnym wschodzie. Będzie też znacznie cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie i 12 stopni nad morzem do około 18 w centrum i nawet 22 miejscami na zachodzie i południu kraju.

0: RMFM.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: 3, 17, 40...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11...
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Uwielbiam

0: zainteresowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

0: mama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły w tym informacji.

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: FM. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
6: Ale to kręci!
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: 3, 2, 1. DJ Harris i

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem